manyo ikura dina bomba Apinjika nango mi manyo ikuru kinyo Anapinjika nango mi duwaro Kamine ni sungo no nyiri moko gomba gomba Kamine ni sungo no nyiri moko iwaga iwaga Otmine ni ringo no mun moko gomba gomba Ot mine ni ringo nong mon moko iwaga iwaga Icho mine ni sungo nong iri moko gomba gomba mama Icho mine ni sungo nong iri moko gomba gomba mama Kamine ni sungo nong mon moko iwaga iwaga Dako mine ni ringo nong chuo moko gomba gomba mama Yalamo mi sungo nong iri moko gomba gomba mama

Papili wanya tike goi jakorenge. Papili wanya tike goi jakorenge wa.